0: Jeśli ostatnio od dolma chcona kito kito, to mu czuwalej dramaj TANDZIO! TANDZIO!
1: TANDZIO!
0: Odczuwalej ten datka prawie nam